0: Jako pierwszego o zabranie głosu poproszę pana marszałka.
1: Panie ministrze, pani prezes, szanowny panie pośle. Dzisiaj przekazujemy państwu same dobre informacje, które wynikają z dobrej współpracy województwa podlaskiego z polskim rządem, w tym wypadku z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Nasz flagowy program, Podlaski Bon Turystyczny, ten program, który pozwolił w roku 2025 wygenerować prawie 30 milionów zysku reklamowego, w którym się przebiliśmy do widzów, do radiosłuchaczy, o tym, że w województwie podlaskim jest bezpiecznie i atrakcyjnie, co spowodowało, że odnotowaliśmy wzrost miejsc hotelowych w naszych podlaskich hotelach o 54% przy średniej krajowej na poziomie 6%. Przechodzi w kolejny etap, tak jak zawsze mówiliśmy z panem marszałkiem Bogdanem Dyłkiem i z panią prezes Katarzyną Sadowską, ten program będzie się cały czas rozwijał i dzisiaj dzięki rozmowom wielomiesięcznym z Ministerstwem Sportu i Turystyki udało nam się przekonać pana ministra Ireneusza Rasia, za co bardzo, panie ministrze, panu dziękuję, aby taką opieką, za którą pójdą te środki finansowe, ten podlaski, nasz bon turystyczny mógł być objęty. Stąd też ta zmiana, ponieważ teraz ten nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Będziemy za tą kwotę mogli wygenerować 11 tysięcy czeków, które będą mogły być zrealizowane w naszym województwie. Co jest ważne? Bardzo nam zależy, aby ta edycja jesienna, aby ten podlaski czek turystyczny spowodował, że w okresie jesiennym, kiedy w naszym województwie mamy piękne, złociste lasy, mamy wspaniałe rzeki, mamy wiele atrakcji turystycznych, jak najwięcej turystów mogło ten nasz piękny region odwiedzić i zobaczyć. Ale z tej puli, którą przekazuje nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będą generowane czeki dedykowanym grupom. Będą to seniorzy oraz osoby posiadające kartę dużej rodziny. Szanowni Państwo, to jest jedna dobra wiadomość, a druga niezwykle też ważna. Zawsze nam też zależało, aby wiele ważnych wydarzeń, które mogą być w naszym województwie, żeby się właśnie tutaj odbywały. I właśnie w dniach 22-24 września, dzięki decyzji pana ministra Ireneusza Rasia, w Augustowie odbędą się Krajowe Obchody Światowego Dnia Turystyki, czyli impreza ogólnopolska. Będzie miała swoje trzydniowe wydarzenie w naszym województwie. Jestem przekonany, że to będzie wspaniała okazja, aby wielu turystów mogło do naszego regionu po raz kolejny przyjechać i zobaczyć jego walory turystyczne. Natomiast też świetna okazja, aby przedstawicielom z wszystkich organizacji turystycznych pokazać nasz region, opowiedzieć o naszym sposobie zarządzania turystyką, tak aby w przyszłym sezonie turystycznym kolejni nowi turyści mogli nasze województwo odwiedzić. Bardzo chciałbym podziękować jeszcze raz panu ministrowi, pani prezes za doskonałą współpracę, za przychylność dla naszego województwa, której efektem jest wsparcie finansowe podlaskiego czeku turystycznego i organizacja Krajowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w województwie podlaskim w miesiącu wrześniu w Augustowie. Bardzo za to dziękuję.
0: Pan minister Ireneusz Raś, zapraszam.
2: To prawda, szanowni państwo, co powiedział pan marszałek. Ja chcę tylko dopowiedzieć, żeby podnieść wagę tego spotkania, ponieważ my ten czek turystyczny będziemy realizować w czterech województwach. Ale niewątpliwie taką inspiracją i doświadczeniem, które spowodowało, że łatwiej nam było uzyskać te środki w debacie parlamentarnej, za co chciałem podziękować panu posłowi, ponieważ to Sejm dorzucił nam pieniądze w debacie budżetowej na rok 2026. Było to wasze doświadczenie inspirujące, a z drugiej strony skuteczne, bo właśnie tutaj w tym województwie zrealizowano wcześniej tą koncepcję bonów i chcemy to wykorzystać. Widzimy te i zasięgi promocyjne, ale też promowanie poprzez zachęcanie dla obywateli, czyli oni są też beneficjentami, jak to jest tyle tysięcy rodzin czy osób, które skorzystają z tego z całej Polski, no to jest też dodatkowa wartość. No i z drugiej strony to też wsparcie przedsiębiorców w tak zwanym okresie mniejszego zainteresowania zwykle turystyką i odwiedzinami, czyli w tak zwanym niskim sezonie turystycznym. Wrzesień, październik, listopad. Tak chcielibyśmy to robić nie tylko w tych czterech regionach, tylko od przyszłego roku, patrząc na pana posła, jeśli ja też jestem posłem, no jeśli,

0: znajdziemy tyle szabel, to chcielibyśmy tych pieniędzy na tyle zdobyć, żeby to, co posłowie też mówią, kiedy prezentujemy im tą inicjatywę, żeby realizować od przyszłego roku już systematycznie czek turystyczny w całym państwie, we wszystkich regionach. To niewątpliwie też będzie zależeć od sukcesu tej edycji właśnie realizowanych w czterech regionach, bo tutaj dlaczego te cztery? No chcieliśmy tutaj niwelować jakby postrzeganie tych regionów jako regiony zagrożone ze względu na toczącą się na wschodzie wojnę. Więc wybraliśmy Podkarpacie Lubelskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie. I myślę, że sukces, jestem o tym przekonany, z moją tutaj drużyną, jest pani prezes Krucz, są przedstawiciele Departamentu Turystyki. Sukces w tych czterech regionach na przełomie tego i przyszłego roku pokazany, w co bardzo wierzę, no da nam w parlamencie te argumenty, które według mnie wprowadzą ten mechanizm jako stałe narzędzie. Dlaczego czek? Bo nie chcemy też, wiecie, bon przyjął się w COVID-zie, on był pomocowy bardziej niż rozwojowy. A my czek chcielibyśmy, żeby był rozwojowy, żeby pobudzał tą turystykę, bo to jest, ma być też zachęta, nie tylko jakaś tam dodatkowa nagroda, bo wiadomo, że to nie jest dla wszystkich, bo musielibyśmy zapewnić tutaj budżety miliardowe, żeby każdy z Polaków mógł takim czekiem zadysponować w Polsce choć raz dla swojej rodziny. No i tutaj to ma po prostu iść, tak jak Państwo wiecie. Ten czek jest ustalony tutaj, my daliśmy widełki, rozumiem, że tutaj ustaliliście Państwo na poziomie 300 zł, podobnie jak w Warmińsko-Mazurskim, z którego właśnie jedziemy. Wiem, że we wszystkich tych regionach zdaje się taka jest decyzja, żeby to było jak najszerzej można było zadysponować. I on się wiąże z minimum dwoma nocami, które spędza ten beneficjent tego czeku, którego wygeneruje. Więc pokazujemy, ale przecież to nie chodzi tylko o tych, którzy dysponują miejscami noclegowymi, bo jak ktoś przyjeżdża na 2-3 dni, no to generuje jakby wokół siebie jeszcze wiele, wiele biznesowych usług, które mamy nadzieję, no będą pobudzać i będą wzmacniać tutaj tą przedsiębiorczość. I tak jak powiedziałem, turystyka w Polsce to jest 2 razy większe PKB niż rolnictwo. To są wzrosty powyżej przeciętnej wzrostu PKB polskiej gospodarki, polskiej ekonomii. Turystyka rozwija się najszybciej. Bez niej trudno sobie wyobrazić dzisiaj, muszę Państwu powiedzieć, żebyśmy w G20 się utrzymali w sposób tak stabilny, ponieważ to idzie w tej skali. I jeszcze jedna rzecz dobra, ten rok w polskiej ekonomii, w tej części turystyka będzie znowu rekordowy i to możemy już dzisiaj powiedzieć. Z pewnymi danymi przyjedziemy na właśnie Światowe Dni Turystyki do Augustowa. Państwo marszałkowie tutaj walczyli, złożyli tą ofertę. To też jest docenienie jakby tej kwestii, tego bonu wcześniej realizowanego, ale też będziemy do Państwa przyjedziemy z danymi, które przedstawi prezes GUS dotyczącymi tego okresu do zamknięcia wakacji. Będziemy już mieć dane. Mniej więcej wiemy, co jest na półrocze. Na półrocze wzrosty są dwucyfrowe z tej części polskiej gospodarki, więc utrzymujemy to tempo. Polska się staje modna, jak wiecie Państwo, fantastyczna promocja Polski, którą przygotowała POT i prezentowała ostatnio w Warszawie z udziałem ludzi, których normalnie nie zebralibyśmy w te spoty wspólnie. Udało się to, chciałem bardzo podziękować pani prezes za te skuteczne rozmowy. I już wiemy, że te spoty się rozchodzą w ten sposób i będą się rozchodzić w skali naprawdę takiej, że na tych rynkach, na których atakujemy, że Polska więcej niż myślisz, to są rynki, o których powie za chwilę pani prezes, że to będzie wielki sukces całej Polski i naszej promocji turystyki, budowania tej marki turystycznej Polski. Dziękuję, to tyle chyba.
1: Dziękuję. Pani prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja przede wszystkim, Panie Marszałku, chciałam bardzo podziękować za konsekwentne działanie. Za to, że widzimy, iż jako Polska Organizacja Turystyczna region się bardzo rozwija pod kątem turystycznym. Jesteście Państwo prekursorem, jeśli chodzi o czeki turystyczne i są one konsekwentnie kontynuowane. Oczywiście tym razem ze wsparciem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale nie tylko. I to na pewno narzędzie, jakim jest właśnie czek, generuje większy ruch turystyczny. I jego celem akurat tej edycji jest na pewno pobudzenie do wyjazdów, do przyjazdów na Podlasie i do tych pozostałych trzech regionów w okresie już poza sezonem. Tak? Są osoby wskazane, które będą mogły skorzystać z części puli. Jest pula open, tak? Z której można swobodnie będzie korzystać. W związku z tym jest to zarówno, i tak jak pan minister powiedział, wsparcie dla przedsiębiorców, jak i zachęta dla osób, które mają czas poza sezonem do tego, żeby eksplorować Podlasie i nie tylko. Polska Organizacja Turystyczna oczywiście włączy się w akcję promocyjną tego czeku w tych wszystkich regionów. Będziemy go promować w całej Polsce. Mam nadzieję, że rzeczywiście w przyszłym roku uda się go rozszerzyć na cały kraj. Jest to, tak jak powiedziałam, Podlasie jest absolutnym tutaj przykładem, dobrą praktyką, jak to powinno być realizowane. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Natomiast rzeczywiście staramy się promować Polskę i w kraju, i za granicą różnymi narzędziami, różnymi metodami. Ta kampania, która się rozpoczęła we wtorek i obejmuje póki co promocję Warszawy, będzie jeszcze promowała Kraków i Gdańsk z Pomorzem. Bo taki jest początek, tak? Z pięknymi gwiazdami, z panem Robertem Lewandowskim, z Jessim Eisenbergiem, z Anią Rubik, jeśli chodzi o polski spot. W tym pomorskim wystąpi przez moment pan prezydent Wałęsa. Ale tak jak mówię, to jest początek. Chcielibyśmy w przyszłym roku kontynuować, żeby podobnie jak państwo kontynuujecie kwestię czeku, wspierania, żebyśmy my mogli promować kolejne regiony, wykorzystując bardzo znane osobistości, te, które nam pomogą dotrzeć do różnych grup odbiorców za granicą. Rynki, na jakich w tym roku się zdecydowaliśmy, wynikają oczywiście z badań. Na tych rynkach najbardziej rozpoznawalni są właśnie ci, o których wspomniałam. To jest 4 rynki europejskie, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania. I udało nam się wstrzelić w rynek amerykański, bo wiemy, gdzie obecnie nasz najznamienitszy piłkarz gra. Także ja mam nadzieję, iż będziemy to skutecznie kontynuowali, a póki co życzę Podlasiu i wszystkim pozostałym regionom powodzenia, żeby te czeki rozchodziły się szybko, ale może nie tak szybko jak zawsze, bo tam rzeczywiście trzeba być bardzo sprawnym. Zawsze mogłoby być więcej środków, wtedy więcej osób by skorzystało, no ale to tutaj wielkie ukłony do panów posłów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Pan marszałek Bogdan Dyjuk, zapraszam.
3: Panie prezes, panie ministrze, kolego marszałku, panie pośle, szanowne panie. Nawiązując trochę do historycznych sytuacji, jak przez kilka lat uczestniczyłem w różnorodnych spotkaniach, konferencjach organizowanych, czy to przez Polską Organizację Turystyczną, czy na forach promocji turystycznej, kiedy były przedstawiane informacje o ruchu turystycznym w Polsce, to województwo podlaskie było na szarym końcu. Dosłownie 15 lub 16 miejsce. I przed ponad 2 laty, kiedy wspólnie z panem marszałkiem przejęliśmy odpowiedzialność za region, ale także w tym za rozwój turystyki, od razu, mówiąc szczerze, w czerwcu już podjęliśmy inicjatywę, aby w naszym regionie poturbowanym zarówno przez takie odpryski wojny w Ukrainie, ale także przede wszystkim sytuację na granicy polsko-białoruskiej, także jest jeszcze kwestie związane popandemiczne, powodowały, że ta nasza turystyka nie tylko nie była w stagnacji, ale wręcz w porównaniu do wcześniejszego okresu przeżywała regres. Naszą taką odpowiedzią na to była inicjatywa związana z Podlaskim Bonem Turystycznym. Udało się zapisać w budżecie na 25 rok kwotę, a później to ruszyło. Spotkaliśmy się, tak jak panie prezes, nawiązując do niektórych słów, z wypowiedziami osób także z branży, z sektora turystycznego, wątpiących w to, że u nas tutaj w regionie właśnie z tych powodów, o których mówiłem, tak mało zaangażowanych w tą turystykę, że to się uda. Ale tutaj dzięki także wielkiej wytrwałości i takiemu angażowaniu się pana marszałka udało nam się i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej udało się nam ten bon wdrożyć. Późno jesienią, rozmawiając z panem ministrem, usłyszałem o tym, że jest szansa, żeby w 26 roku ten bon został wsparty funduszami z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z budżetu państwa. Cieszymy się z tego bardzo, że oprócz naszego województwa korzystają trzy pozostałe, albowiem jedno z cech naszego regionu to jest gościnność i taka otwartość do innych osób. Wobec tego nie skupiamy się na tym, że na żalu, że wszystkie pieniądze nie idą do regionu podlaskiego, tylko jeszcze trzy pozostałe województwa korzystają na tym. Ale ten czek turystyczny to jest pewien okres, tak jak pan minister zauważył. Ale mamy niespodzianki, bo chcemy dalej być innowatorem i wdrażać rozwiązania, które dotychczas w skali kraju nie było, dotyczące także zachęt do odwiedzania naszych turystów, także na przykład w grudniu, także i w styczniu i w lutym. My już nad tym mamy opracowane, tak, szanowne panie, mamy. Także my jesteśmy już na to przygotowani, także promujemy się na różnorodnych inicjatywach targowych w kraju, zagranicznych, a tutaj dzięki także wsparciu i współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w listopadzie jesteśmy, tak jak rok temu się spotkaliśmy, rozmawialiśmy tutaj, będziemy promować region Podlaski jako chyba jedyny region, tak, w Berlinie. Na spotkaniu właśnie w Berlinie, na tym rynku niemieckim, o którym wspomniano. Także cieszymy się, jesteśmy przekonani, że turystyka będzie również ważnym elementem podlaskiej gospodarki, a te pieniądze posłużą się, że więcej osób wygeneruje bon. Ostatnie zdanie, bo w niedzielę spotkałem się z turystami z Bielska-Białej, z rodziną, którzy przyjechali do nas. Jak zaczęliśmy rozmawiać, byli po raz pierwszy w Podlaskim. W drugim zdaniu powiedzieli, że z uwagi na to, że są zauroczeni regionem, to przyjadą ponownie. A jeżeli o bonie, pani akurat tylko wspomniała, wie pan, mówi, ja wygenerowałam tylko jeden bon. Mówi, bo nie zdążyłam, bo takie było zainteresowanie, że dla reszty rodziny nie dałam rady. Mam nadzieję, że dzięki czekowi będzie mogła spełnić także dla całej rodziny to życzenie wygenerowania bonu, a jak nie w tym, to zapewne w przyszłym roku. Dziękuję.
1: Dziękuję. Poseł Krzysztof Truskolaski, zapraszam.
4: Szanowni państwo, to wielki sukces województwa podlaskiego. 1,5 miliona złotych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podlaski czek turystyczny. Jest to kontynuacja podlaskiego bonu turystycznego, gdzie województwo podlaskie było prekursorem tej inicjatywy. Widać, że ta inicjatywa przyjęła się w województwach wschodniej Polski. Liczę na to, że tak jak pan minister wspomniał, cała Polska będzie objęta tym czekiem, aby Polska była stolicą turystyczną świata i na to liczymy. Pani prezes, a jeżeli chodzi o te spoty, to też zapraszamy do województwa podlaskiego. My też mamy czym się pochwalić i na pewno spot w wielu krajach z województwem podlaskim też by przyciągnął do nas, do Polski, do województwa podlaskiego wielu turystów. Panie ministrze, ja również dziękuję za wszystkie rozmowy na temat dofinansowania naszego czeku podlaskiego. Bardzo się cieszę, że udało się wygenerować tak duże środki właśnie na to, aby wesprzeć województwo podlaskie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale wielokrotnie na konferencjach prasowych w trakcie prezentowania kolejnych edycji bonów turystycznych mówiłem o tym, że będziemy rozmawiać z Ministerstwem Sportu i Turystyki, aby ten pomysł właśnie był wsparty również centralnie. No i udało się. Udało się. Mamy wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 1,5 miliona złotych na podlaski czek turystyczny, z którego będą mogli się cieszyć mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy. Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi za przychylność. No i jako panu posłowi również dziękuję za to, że wspólnie głosowaliśmy w budżecie na 26 rok właśnie, aby zwiększyć środki dla Ministerstwa Sportu. No i ja mogę zagwarantować ze swojej strony, myślę, że pan minister też, że w 27 roku będziemy starali się, aby te środki były jeszcze większe.
5: Za nami konferencja prasowa dotycząca podlaskiego czeku turystycznego. Ja raz jeszcze zachęcam państwa do rozgłośnienia akcji, zaproszenia rodziny, przyjaciół, znajomych do skorzystania z oferty województwa oraz spędzenia wspólnego czasu w Podlaskim. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

0: Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.
1: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
0: Dziś w kalendarzu 26 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o zabójstwie mnicha w Światogorskiej Ławrze w Ukrainie, zajęciach z języka cerkiewnosłowiańskiego, nowym konkursie Ortfoto. W niedzielę w Światogorskiej Ławrze na Ukrainie w biały dzień nieznani sprawcy zamordowali mnicha, raniąc dwóch innych braci. Zmarły został bestialsko i wielokrotnie ugodzony nożem po wyjściu z cerkwi podczas rozmowy telefonicznej. Według świadków ostatnimi słowami zmarłego mnicha Warsonofiusza było „Sława Jezusu Chrystu”. 7 września o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem kursu nauki czytania w języku cerkiewnosłowiańskim. Szczegółowe godziny późniejszych spotkań ustalane zostaną na pierwszym spotkaniu. Zajęcia polegają na czytaniu i tłumaczeniu modlitw, fragmentów Ewangelii, tekstów liturgicznych, a prowadzi je protodiakon Wiaczesław Perek. Wystartował kolejny międzynarodowy konkurs fotograficzny projektu Kolory Prawosławia. Najnowszy projekt, który jest realizowany z błogosławieństwem Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Metropolity Ziem Czeskich i Słowackich Rościsława, nosi nazwę Kolory Prawosławia Czechii i Słowacja. Głównym celem projektu jest promowanie czeskiego i słowackiego prawosławia w Polsce i na świecie. Zdjęcia będą oceniane przez międzynarodowy zespół jury. Najlepsze i nagrodzone fotografie zostaną opublikowane w albumie pod tytułem Kolory Prawosławia, Czechy i Słowacja. Zdjęcia do konkursu przyjmowane będą do 30 listopada w 4 kategoriach. Miejsce, reportaż, ludzie i detale. Każdy uczestnik może przesłać do 6 fotografii w każdej kategorii. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursowej www.ortfoto.net.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O 17.45 audycja rolnicza Agroinfo. O godzinie 18.00 pomodlimy się słowami akatystu ku czci świętego Panteleimona. O 19.10 pytanie do specjalisty, czyli audycja profesora Jana Kochanowicza. Godzina 20.00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Według starego stylu jest dziś 13 sierpień, oddanie święta Przemienienia Pańskiego oraz dzień świętego Maksyma Wyznawcy, Maksyma Saloity, męczenników Hipolita Ireneusza Avunida i Konkordii Rzymskich oraz Tychona z Woronerza. Mamy również post przed świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy, jego ostatnie dni.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętą prawowierną cesarzową Eudokię. Święta Eudokia żyła w V wieku, była córką znakomitego filozofa ateńskiego Leoncjusza i otrzymała bardzo dobre wykształcenie. Zwróciwszy się do Pulcherii, siostry cesarza Teodozjusza II, została przedstawiona na dworze, gdzie zwróciła na siebie powszechną uwagę dzięki urodzie i mądrości. Eudokia została ochrzczona przez świętego arcybiskupa Attyka, a w 421 roku wyszła za mąż za cesarza Teodozjusza II i została ogłoszona Augustą. W 438 roku odbyła pielgrzymkę do Jerozolimy za radą świętej Melanii Młodszej, do której szczerze przywiązała się w Konstantynopolu i którą od tego czasu uważała za swoją duchową matkę. W świętym mieście była obecna na poświęceniu świątyni świętego Stefana przez świętego Cyryla Jerozolimskiego, a następnego dnia na poświęceniu innych świątyń na Górze Oliwnej. Po powrocie z pielgrzymki do stolicy Eudokia przywiozła ze sobą relikwie pierwszego męczennika. Po kilku latach cesarzowa na podstawie fałszywego oskarżenia o niewierność została zesłana do Palestyny, gdzie pozostawała do końca swoich dni. Zbudowała tam wiele świątyń i wspierała różne pielgrzymki, czując wielki szacunek do mnichów, a zwłaszcza do świętego Eutymiusza, zbudowała niedaleko od jego ławry basztę, zwaną wieżą Eudoki. Podczas nieporządków, które miały miejsce po Soborze Chalcedońskim i podzieliły palestyńskich mnichów w kwestii kanoniczności Juweneliusza, zaniepokojona Eudokia zwróciła się o radę do świętego Symeona Słupnika. Asceta przysłał jej odpowiedź: masz Eutymiusza noszącego Boga, idź za jego pouczeniami i radami, a będziesz zbawiona. Zwróciwszy się z zaufaniem do świętego Eutymiusza, powróciła do ortodoksji. Święta Eudokia spoczęła w pokoju w 460 roku. Jej ciało przeniesiono do świątyni świętych apostołów w Konstantynopolu.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Dziś zapraszam Państwa do wsi Gorczyca w gminie Płaska, przez którą to wieś przepływa kanał Augustowski. Kiedy zwiedzam kolejne budowle i śluzy kanału Augustowskiego, no to coraz bardziej dochodzi do mnie przekonanie, jak gigantycznym technicznie zamierzeniem inwestycyjnym w XIX wieku było w ciągu 15 lat zaprojektowanie, no i wybudowanie tej ponad 100-kilometrowej drogi wodnej na terenie zresztą dzisiejszego województwa podlaskiego. Na puszczańskim, często bagiennym obszarze, najczęściej pozbawionym wówczas utwardzonych dróg, z rzadka rozsiatych wsiami, to właśnie tam młody podpułkownik Ignacy Prądzyński z kwatermistrzostwa generalnego wojsk Królestwa Polskiego wraz z grupą najczęściej młodych wojskowych inżynierów, ale bez jakiegokolwiek wsparcia współczesnej techniki, bez koparek, bez pogłębiarek i tego laserowego sprzętu mierniczego, silami podobno z 7000 robotników, wyposażonych przede wszystkim w lopaty, szpadle, szufle i konne furmanki, potrafił dokonać wprost technicznego cudu. Porównajmy to wszystko, proszę Państwa, do współczesnej, prawie dwa wieki później, kilkudziesięcioletniej ekspresówkowej tej batalii, którą niektórzy nazywają walką z Ciemnogrodem, o wybudowanie w naszym województwie śladami trasy numer 8, zwanej Way of Dead, tak bardzo potrzebnej nam drogi, oficjalnie nazywanej Via Baltica, która połączyłaby m.in. Białystok przez Augustów z Suwałkami. Proszę Państwa, dla mnie generał Ignacy Prądzyński to wielki bohater minionych i dzisiejszych czasów, nie tylko Polski, ale moim zdaniem także i zapewne Europy. Dziś zatem zwiedzam kolejną część jego dzieła. Śluzę we wsi Gorczyca w gminie Płaska. Tam, gdzie od 16 lat mieszka wraz ze swoją rodziną Wojciech Fortuna, słynny mistrz olimpijski z igrzysk w 1972 roku w Sapporo w Japonii, który na skoczni Okurayama, proszę Państwa, swoim rekordowym, a wszyscy pamiętamy, bo liczącym 111 metrów skokiem, postawił swego rodzaju także tamę do złotego medalu dla konkurujących z nim skoczków z całego, proszę Państwa, świata. Myślę, że warto, aby śluza w Gorczycy, która też jest po części tamą, jak najszybciej otrzymała imię najsłynniejszego mieszkańca tej wsi, czyli pana Wojciecha Fortuny. Śluza w Gorczycy zbudowana została w 1828 roku pod bezpośrednim kierownictwem kapitana inżyniera Jerzego Arnolda ze sztabu głównego wojsk Królestwa Polskiego. Jest to, proszę Państwa, ósma, licząc od strony Biebrzy, jednokomorowa śluza położona na 57 kilometrze kanału. Ma ona wymiary mniej więcej 43 metry długości i około 6 metrów szerokości. No i niweluje do swobodnej żeglugi różnicę poziomów wód jeziora Gorczyckiego z jeziorem Orlim, a ta różnica wynosi prawie 3 metry. Śluza ta ma swoje bardzo burzliwe, historyczne dzieje. Najpierw w 1831 roku podczas powstania listopadowego mocno uszkodzone zostały jej komory i zwodzony nad nią most. A później, już podczas I wojny światowej, trafił w nią pocisk artyleryjski. A podczas II wojny światowej jej zwodzone wrota zniszczyła partyzancka akcja dywersyjna przeciwko okupantom. Na szczęście liczne powojenne remonty odbudowały i zrewitalizowały właśnie tą śluzę w Gorczycy do jej pierwotnego, dziś zabytkowego stanu, który naprawdę warto zobaczyć.

0: A teraz wysłuchajmy audycji Agroinfo. To program przygotowany z myślą o rolnikach i wszystkich, którzy interesują się sprawami polskiej wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Audycja powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Czy uprawa lnu i konopi włóknistych może być szansą na rozwój dla polskiego rolnictwa? O tym Anna Czytowska rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Czy len i konopie włókniste mogą stać się dla polskich rolników nowym filarem produkcji?
4: Zdecydowanie mogą stać się jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, ponieważ mają szerokie zastosowanie w wielu branżach włókienniczej, budowlanej, spożywczej, energetycznej i tak naprawdę wielu innych. Urozmaicają płodozmian i ograniczają monokulturę zbóż, pomagają ograniczyć rozwój chorób i szkodników, poprawiają jakość gleby i zwiększają zawartość materii organicznej, ale też pozwalają rolnikom dywersyfikować źródła dochodu i zmniejszać ryzyko powiązane z wahaniami cen na rynku. Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie lnu i konopi, a dziś wraca duże zainteresowanie tymi roślinami ze względu na rosnący popyt na naturalne włókna, biokompozyty, materiały budowlane i surowce dla przemysłu.
3: Polska ma dobre warunki do uprawy obu gatunków. Dlaczego nie jesteśmy europejskim liderem w ich produkcji?
4: Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku doszło do stopniowego zaniku krajowego przemysłu przetwarzającego rośliny włókniste. W wielu regionach zniknęły zakłady przerobu, a wraz z nimi stabilny rynek odbioru surowca. Przyczyny to m.in. narastająca konkurencja ze strony tanich włókien syntetycznych, czy w przypadku konopi utożsamianie konopi włóknistych z odmianami narkotycznymi i związane z tym ograniczenia prawne oraz negatywny wizerunek tej rośliny. Ponadto rolnicy wybierają uprawy, dla których istnieje gwarancja sprzedaży, rozwinięta infrastruktura logistyczna oraz przetwórcza. Obecnie sektor uprawy i przetwórstwa roślin włóknistych w Polsce odbudowuje się. Niemniej wymaga to czasu, budowanie silnych łańcuchów dostaw od rolnika przez przetwórcę do odbiorcy końcowego i tej infrastruktury przetwórczej.
3: A czy w obecnej sytuacji klimatycznej i geopolitycznej warto dywersyfikować działalność gospodarstwa o len i konopie?
4: Dywersyfikacja jest dziś jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw. Zmiany klimatu, wahania cen surowców rolnych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna pokazują, że opieranie się na jednym gatunku zwiększa duże ryzyko i tak naprawdę w całej produkcji trzeba dywersyfikować te uprawy. Korzyści z upraw roślin włóknistych to m.in. większa odporność gospodarstw na wahania cen produktów rolnych, czy możliwość sprzedaży na różnych rynkach, bo mamy tu żywność, włókna naturalne, sektor budowlany, kompozyty i tym podobne. Mniejsze uzależnienie od cen zbóż, których wysokość w Polsce uzależniona jest od cen światowych, ponieważ funkcjonujemy na rynku globalnym. Większa odporność na skutki zmian klimatu, zwłaszcza suszy.
3: A czy ich uprawa należy do wymagających?
4: Nie są to uprawy trudne, ale wymagają wiedzy i odpowiedniej agrotechniki. Wyzwania to m.in. potrzeba dysponowania specjalistycznymi maszynami do zbioru, których dostępność jest ograniczona. Wykorzystanie kombajnów zbożowych jednak skutkuje niższą wydajnością, a do lnu uprawianego na włókno potrzebne są maszyny do wyrywania roślin z korzeniami. Kluczowym momentem w uprawie lnu i konopi jest okres wschodów, a problemem może być susza na wiosnę, więc ryzyko nierównomiernych wschodów. To wszystko oczywiście wymaga wiedzy, zaangażowania, ale też jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy też przygotować odpowiednie działania, interwencje, które będą pozwalały rolnikom przygotować się do takich zmian.
3: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jest to uprawa dochodowa z potencjałem zbytu.
4: Tak, to uprawy dochodowe pod warunkiem zapewnionego zbytu, dlatego też rolnik przed rozpoczęciem uprawy musi wiedzieć, gdzie sprzeda ten plon. Opłacalność uprawy powoduje, że rolnicy mający możliwość zbytu uprawiają te rośliny Od lat Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich informuje, że producent materiału siewnego konopi jest w stanie uzyskać dochód na poziomie od 5 do 6 tysięcy z hektara, sprzedając wyłącznie nasiona. Efekt finansowy zwiększa się znacznie, jeżeli może również sprzedać słomę, co staje się ostatnio jeszcze łatwiejsze. Dla przykładu, w jednym z rejonów reprodukcji konopi powstała fabryka przetwarzająca słomę na tak zwane drewno konopne i to jest innowacyjne, ciekawe rozwiązanie. Niemniej są to uprawy nadal niszowe, len uprawiany jest na około 3,6 tysiąca hektarów, konopie włókniste na ponad 2 tysiącach hektarów. Postępujący rozwój przetwórstwa w Polsce zwiększa możliwość sprzedaży i daje większą opłacalność produkcji.
3: I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy powiedzmy, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyspieszyć rozwój tego sektora.
4: W ramach prac nad reformą wspólnej polityki rolnej po 2027 roku Polska zabiegała o uregulowanie rynku konopi włóknistych na poziomie Unii Europejskiej. Brak takich regulacji powoduje niepewność funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. Postulat ten znalazł odzwierciedlenie w projektowanych przepisach unijnych, gdzie zaproponowano m.in. wprowadzenie unijnej definicji konopi włóknistych oraz ujednolicono zasady produkcji i wprowadzania ich do obrotu. W ostatnim czasie wprowadzono dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia konopi włóknistych i lnu. Była to odpowiedź na potrzeby branży. Ubezpieczenia pozwalają na zmniejszenie ryzyka prowadzenia właśnie produkcji rolnej. Ministerstwo wraz z Instytutem zorganizowało w 2025 roku pierwszy Polski Kongres Lnu i Konopi, którego celem była promocja sektora oraz budowa współpracy między rolnikami, przetwórcami i biznesem. Resort również wspiera rozwój branży poprzez finansowanie z dotacji celowej zadań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, m.in. w zakresie analiz opłacalności upraw, organizacji szkoleń dla rolników dotyczących agrotechniki i zasad funkcjonowania rynku, tworzenie ogólnodostępnej dla uczestników rynku bazy wiadomości o sektorze, w tym mapy infrastruktury przetwórczej, tworzenie klastra branżowego. Na bieżąco spotykamy się z branżą, żeby omówić możliwości jej wsparcia. I tutaj warto też przypomnieć, że w dniach 10 do 12 czerwca 2026 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konopnej w Europie.
3: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był gościem dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Przewidują też informowanie osób nabywających nieruchomości na terenach rolniczych o specyfice takiego sąsiedztwa.
1: Agroinfo.
2: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rybne będą mogły ubiegać się o wsparcie. Pomoc dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wnioski w ramach działania będzie można składać od 1 do 8 września. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
2: Do 10 milionów złotych może wynieść pomoc na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Refundacja obejmie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski w ramach interwencji będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Nabór będzie trwał od 1 do 30 września bieżącego roku.
1: Agroinfo.
2: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na Dożynki Polskie 2020. 26, które odbędą się 13 września w Spale. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W programie przewidziano m.in. uroczystą mszę świętą polową i uroczysty korowód dożynkowy. Na uczestników czekać będzie bogaty program przybliżający polską wieś, jej tradycje, kulturę i rodzime produkty. Wśród atrakcji znajdą się pokazy, degustacje, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze, a także gry, zabawy i animacje dla najmłodszych. Program uzupełnią koncerty i występy zespołów ludowych oraz spotkania z twórcami i producentami. To wyjątkowa okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę i wspólnego świętowania zakończenia żniw.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Wielu z nas dotyczy problem ciężkich chorób. Można je leczyć różnymi sposobami, jednak bywają sytuacje, kiedy medycyna i nauka rozkładają ręce. Pozostaje liczyć wtedy na cud, prosząc o wstawiennictwo niebiańskich lekarzy, świętych, którzy w ziemskim życiu uzdrawiali ludzi, nie biorąc za to żadnych pieniędzy, a na chwałę Chrystusa. Nazywamy ich darmo leczącymi. Jednym z nich, szczególnie znanym na naszych terenach, jest święty Panteleimon. Patron cerkwi w Zaściankach pomaga w wielu kryzysowych momentach. Jego wstawiennictwo wyciąga ludzi z wielu chorób. Pomódlmy się teraz z wiarą o pomoc do tegoż świętego, dziękując za jego modlitwy, dzięki którym Bóg dokonuje wielkich cudów.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: A przed nami nowy odcinek audycji profesora Jana Kochanowicza pod tytułem Pytanie do specjalisty. Zamieniamy się w słuch.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsuletą Julia i Kuba, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Barbara Bebko. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panie profesorze.
2: Pani doktor na co dzień pracuje w klinice neonatologii, intensywnej terapii noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ale też na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jako wykładowca. Jest specjalistką
3: w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.
2: Jest położną i w związku z tym domyślają się Państwo, że porozmawiamy o tym, czym się zajmuje położna i gdzie można panie położne. Właśnie od razu się pierwsze pytanie. Czy panie, czy też się panowie zdarzają?
3: Tak, są również panowie położni. Co prawda u nas na Uniwersytecie w Białymstoku, odkąd sięgnę pamięcią, był jeden mężczyzna, student. Wyjechał z kraju. W Warszawie jest pan położny, który pracuje na sali porodowej, ale jest ich niewiele.
2: Czyli to jest taki wyjątek,
3: tak.
2: Czyli bardzo, bardzo sfeminizowana część medycyny.
3: Tak, tak.
2: O parytetach mówić nie możemy.
3: Nie, nie.
2: Pani doktor, jak wygląda kształcenie położnych, bo... położników, mówmy położnych, biorąc pod uwagę jakby takie sfeminizowanie tej części medycyny, mówmy o położnych, jak wygląda kształcenie, w jakiej szkole, później po jakim kierunku zostaje się położną?
3: Przede wszystkim położna jest to samodzielnym zawodem, podobnie jak pielęgniarka. To kształcenia jest to na wyższych uczelniach, są to studia licencjackie. Mogą być to studia jedno- i dwustopniowe, czyli po otrzymaniu dyplomu licencjata może taka położna pójść na studia wyższe i osiągnąć tytuł magistra. Są również tak zwane dokształcające kursy, to są specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, na których położna, bardzo podobnie jak pielęgniarka, otrzymuje dodatkowe kompetencje.

0: Kształcenie licencjackie to są 3 lata.
1: Tak, 3-letnie studia licencjackie.
0: I po tym już można uzyskać też, jak w przypadku lekarzy, prawo wykonywania zawodu.
1: Tak, to jest bardzo ważny dokument, panie profesorze, dla nas, który umożliwia pracę w swoim zawodzie. I należy też podkreślić, iż otrzymując ten dyplom, jeżeli położna nie pójdzie do pracy, to niestety po 5 latach może ten dyplom niestety, ale stracić. Tak jest podobnie i też na pielęgniarstwie, więc otrzymując dyplom licencjata, należy po prostu zacząć pracować.
0: Dokładnie tak samo jak w przypadku lekarzy. My też prawo wykonywania zawodu tracimy, jeśli w ciągu mamy przerwę w wykonywaniu zawodu 5-letnią. Jak wygląda nauka na studiach położnictwa? Jakie są przedmioty? Czego panie tam się uczą?
1: Przedmiotów jest oczywiście, bo położna i jej zakres kompetencji jest to w obrębie pacjentki, czyli w obrębie kobiety, ale również i w obrębie noworodka. I tutaj kłania nam się ustawa o pielęgniarkach i położnych, też bardzo ważny dokument dla nas, dla pielęgniarek i położnych, dotyczący zakresu pracy. My, położne, możemy na dzień dzisiejszy pracować z noworodkiem do 6 tygodnia życia, jeżeli my mówimy tu o płci męskiej. Trwają teraz W Ministerstwie Zdrowia, bo Ministerstwo Zdrowia otworzyło nam ustawę o pielęgniarkach i położnych i trwają już tutaj jak gdyby prace na temat troszeczkę zwiększenia możliwości zakresu pracy położnych. Ale to będzie. Na tę chwilę możemy pracować tylko i wyłącznie z noworodkiem do 6 tygodnia życia, a z kobietą od jej narodzin aż do śmierci. Czyli praca położnej to jest tak naprawdę, jest to praca dotycząca sali porodowej, czyli to kształcenia jest to na sali porodowej. Zresztą chyba tak mi się wydaje dla społeczeństwa naszego, położna kojarzy się z salą porodową i przyjmowaniem porodów. Ale położna i zakres kształcenia to nie tylko sala porodowa. To przede wszystkim ginekologia, położnictwo, neonatologia, tam gdzie ja pracuję, ale również i POZ, czyli podstawowa opieka zdrowotna.
0: Przed wejściem na antenę pani Basia mnie od razu sprostowała, bo zacząłem mówić o odbieraniu porodów i to rzeczywiście wyjaśniliśmy sobie, że przyjmowanie brzmi lepiej i w języku polskim ma lepsze, a też jest to najradośniejszy moment w życiu rodziców. Też czy dziecka, to nie wiem, czy cokolwiek się pamięta z tego, z porodu. Natomiast mam pytanie takie, sala porodowa. To na przestrzeni lat w ostatnim czasie się dużo zmieniło. Pojawili się panowie, osoby towarzyszące. Jak to zmieniło charakter pracy?
1: Powiem tak, ja pracuję w zawodzie 31 lat. Przychodząc do pracy w 1995 roku nie było odwiedzin. Sala porodowa była miejscem, można powiedzieć w cudzysłowie, zamkniętym dla ludzi postronnych z zewnątrz. Lata 98, mniej więcej od tego momentu zaczynało się jak gdyby szerzyć informacja dotycząca porodów naturalnych, rodzinnych. Oddziały się otworzyły na odwiedzających, ale również i sala porodowa otworzyła się na zupełnie inny standard przyjmowania tych porodów. To też trochę może wynikało z tego, że Fundacja Rodzić po Ludzku zauważyła pewną niszę dotyczącą właśnie, aby porody były bardziej niezmedykalizowane. Bo w tamtych czasach był strasznie położony nacisk na taką medykalizację, czyli pacjentka leżała w łóżku, była podpięta pod KTG, nie mogła się ruszać. Pewne takie czynniki destrymujące takiemu narodzeniu naturalnemu. Obecnie to się bardzo zmieniło. Przede wszystkim idziemy naprawdę w intymność danej pacjentki, poród naturalny z pozycjami wertykalnymi, tak jak ona by chciała, i do tego jest osoba towarzysząca. Nie zawsze jest to ojciec dziecka. To pacjentka sobie wybiera osobę, która przy niej jest. I należy jeszcze do tego dodać, że pacjentka naprawdę czuje się komfortowo w takim sensie też i psychologicznym, czyli jest tylko położna, jest tylko ona. Czasami przychodzi położnik, bo nadzoruje to wszystko, ale właśnie ta intymność jest bardzo zachowana. Kiedyś tego nie było. Pacjentki naprawdę cenią w tym wszystkim początek właśnie tego. Należy też podkreślić to, że pacjentka najczęściej przychodzi również ze swoją wizją porodu. To się tak naprawdę nazywa plan porodu. Czyli ona omawia z położną środowiskową w POZ-cie, tak jak ona widzi ten poród, oczywiście mając informacje od położnej, mając informacje swojego lekarza położnika o zasadach, o tym, jak ona by chciała rodzić, i ona z tym planem porodu do nas przychodzi. My omawiamy na sali porodowej ten plan porodu i tak naprawdę powinniśmy spełnić każdy punkt jej planu porodu. Oczywiście do tego wszystkiego przychodzi zdrowy rozsądek, warunki medyczne, bo należy zauważyć też warunki medyczne, czyli stan też kliniczny pacjentki, stan kliniczny później płodu, później noworodka. I ten plan porodu wtedy jest ewentualnie modyfikowany. Czyli sala porodu bardzo się zmieniła. Zmieniło się również, jeżeli chodzi o położnictwo i klinikę neonatologii czy noworodki. Pacjentki teraz leżą w komfortownych sytuacjach, czyli mają pacjentki do dyspozycji sale bardzo małe, czasami są to jedynki dwuosobowe, przebywają cały czas ze swoim dzieckiem. Może odwiedzająca osoba również przyjść do takiej pacjentki. I chyba to jest bardzo istotne, aby takie warunki bardzo zbliżone do warunków domowych było przełożenie do warunków szpitalnych. Pacjentka jest krótko w szpitalu, tylko i wyłącznie 2 dni. Po 2 dniach idzie do POZ-u i tam przejmuje opiekę położna środowiskowa.
0: Jeszcze historycznie taka nazwa, akuszerka, a położna. Czy to jest to samo, czy to jest synonim, czy to jest różni, czy to są różne profesje?
1: Panie dyrektorze, akuszerka to tak naprawdę położna. Jest to najstarszy, jeden z najstarszych zawodów, prawda? Odkąd człowiek jest, to
0: rodzi się.
1: I ktoś musiał przyjmować te porody. Kiedyś nie było szkół, więc była to najczęściej, można w cudzysłowie powiedzieć, babka, czyli kobieta, która przeszła w swoim życiu pewne rzeczy, ale się też i nauczyła. I ona naprawdę była bardzo ważną osobą. Czy na wsi, czy, no nie wiem, w mieście, gdzie działała, gdzie pracowała, tak?
0: Nie było sal porodowych. Nie. Dzieci rodziły się w różnych miejscach, w domach. Powrót do porodów domowych. Dobry pomysł? Coraz częściej się o tym mówi?
1: Tak, tylko trzeba zauważyć i trzeba mieć na uwadze pewne zadania, pewne zasady. Jakie to są zasady? Przede wszystkim to musi być pacjentka naprawdę świadoma tego, że się decyduje na poród rodzinny, poród domowy. Po drugie, stan zdrowia jej. Tak, to też jest istotne, czyli cała ciąża powinna przebiegać bardzo prawidłowo, fizjologicznie, i oczywiście powinna mieć naprawdę duże zaufanie do położnej, która przyjmuje taki poród domowy. Szacun dla takich położnych, szczerze mówiąc, które przyjmują taki poród, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność. Panie profesorze, to jest odpowiedzialność dla 2 życia. Bo to ma życie kobiety, ale też jest życie dziecka.
0: Zanim do porodu, czy to w warunkach domowych, bo to coraz częściej się o tym zaczyna mówić, czy na sali porodowej, przygotowanie to szkoła rodzenia. Co to za instytucja i co tam, czego się może spodziewać młoda mama? Czy kandydatka na mamę?
1: Szkoła rodzenia też mniej więcej początek szkół rodzenia to są właśnie te lata 90. Obecnie tak naprawdę troszkę szkoły rodzenia przejmuje funkcję położna środowiskowa, ale jeszcze one naprawdę bardzo działają. U nas w Białymstoku są szkoły rodzenia, są położne, które indywidualnie też prowadzą szkołę rodzenia. U nas w szpitalu klinicznym również taka szkoła rodzenia oczywiście funkcjonuje. Na tej szkole rodzenia pacjentka jest przygotowywana razem z partnerem albo osobą towarzyszącą, która będzie towarzyszać w czasie porodu, odnośnie porodu, pielęgnacji dziecka, karmienia dziecka, postępowania już po wypisie do domu, czyli pod względem takim teoretycznym przygotowywana jest do roli matki. Oczywiście czasami, panie profesorze, jak się kobieta zderza z rzeczywistością już po, to czego się nauczyła, dowiedziała w szkole rodzenia, to trochę mija się z tym, co otrzymała. No bo niestety rzeczywistość jest troszeczkę inna, ale szkoła rodzenia naprawdę pomaga takim kobietom. Zwłaszcza, jeżeli jest to pierwsza ciąża, wyczekiwana ciąża. Pomaga pod względem poukładania sobie w głowie w pewnych momentach, co jest ważne, co jest mniej ważne. Szkoła rodzenia też jest od samego początku, kiedy ona dowiaduje się, że jest w ciąży, tak? Warto chodzić do szkoły rodzenia.
0: Pani doktor, mówimy o położnej w trakcie porodu, a jeszcze jest taka coś, co towarzyszy porodowi, a kiedyś mówiło się, że musi boleć. Jak to w tej chwili jest.
1: Czyli poród musi boleć.
0: Musi boleć, tak.
1: No niestety, jak to chyba nawet w Biblii jest napisane, że będziesz rodziła w bólach, tak?
0: Tak.
1: Nie pamiętam z jakiego psalmu, przepraszam, nie pamiętam, ale jest napisane, tak, że będziesz rodziła w bólach. No teraz na tyle dobrze, standard też opieki okołoporodowej, który wszedł w życie, nowelizacja od maja tego roku, bardzo szeroko podkreśla właśnie analgezję porodu, ale również i znieczulenia zewnątrzopłodnowe, które no, zniwelują ten ból. Ten ból oczywiście jeszcze będzie na pewnym poziomie, bo ona musi czuć partę skurcze, ale ten ból jest naprawdę minimalnie zminimalizowany. Oczywiście lekarz anestezjolog kwalifikuje pacjentkę do takiego znieczulenia, ponieważ on musi przeprowadzić wywiad, to musi być podłoże też i kliniczne danej pacjentki i pacjentka jest zakwalifikowana. Oczywiście ona się decyduje, czy chce, czy też nie chce.
0: Czy to już w tej chwili już jest jakby wybór pacjentki?
1: Tak, ona wybiera, tak, czy chce mieć takie znieczulenie, ale szpital ma obowiązek obecnie, zgodnie z nowym standardem, mieć w swoim portfolio właśnie znieczulenia zewnątrzoponowe. Szczerze mówiąc, u nas pacjentki naprawdę korzystają z tego, tak? Dlatego, że ból to nie jest nic dobrego. Zresztą jak nas boli głowa albo brzuch, no to my bierzemy tabletkę i niwelujemy ten ból. Oczywiście czasami ból jest potrzebny dla pacjentki do pracy nad dobrym oddechem i dobrą taką motoryką skurczy, tak? Ale tak jak powiedziałam, nie łagodzi się ten ból maksymalnie, ale naprawdę pomaga.
0: Pani doktor, dziecko się urodziło i ten pierwszy moment jest radosny. Pojawia się też pierwszy kontakt z ojcem. To się nazywa...
1: Kangurowanie.
0: Kangurowanie. Co to takiego jest?
1: Jest to kontakt skóra do skóry. Najlepiej by było, aby ojciec dziecka przede wszystkim trochę poczytał, jak to wygląda i dlaczego w ogóle podejmuje takie, a nie inne kangurowanie. Trwa około 30 minut, powinien trwać około 30 minut, aby w ogóle miało to sens, dlatego że dziecko po urodzeniu co robi? Krzyczy. krzyczy, ja czasami w żargonie mówię, że rozmawia, no bo w swoim języku.
0: To jest chyba bardzo dobry objaw krzyk dziecka.
1: Krzyk, bo płuca rozpręża, płuca zaczynają ładnie funkcjonować, utlenia się cały...
0: Nie martwimy się tym, że krzywda się nie dzieje.
1: Bardzo lubimy, że krzyczy noworodek po porodzie, ale ten krzyk jest oczywiście dobry. No i później jest ten moment, gdzie powinien być trochę przytulony. Jeżeli nie do mamy, no to przytulony do ojca, kontakt skóra do skóry, to jest nie tylko i wyłącznie takie trochę psychologiczne podejście, czyli czuje ojciec to dziecko, dziecko czuje ojca, ale również jest to tak zwane podepidemiologiczne bardzo ważna rola. Jest to namnażanie się tymi bakteriami dobrymi ojca na dziecko. No pamiętamy, szpital to jest, że tak powiem, bardzo duża instytucja, gdzie no, epidemiologia jest, że tak powiem, i ilość tych bakterii jest szeroka. No a gniazdo rodzinne jest to pozytywne gniazdo i dlatego jest to kangurowanie bardzo pod względem takim i epidemiologicznym, komfortowo psychicznym najlepsze. Później, po tych pół godzinach, najczęściej kangurujemy u mamy i to są te pierwsze chwile przystawienia do piersi. Tak robi się po cięciu cesarskim. Dlatego, że po porodzie fizjologicznym, jeżeli wszystko jest dobrze klinicznie z dzieckiem, po tym pierwszym krzyku od razu jest układane na mamę. Czyli mama od razu przed odpępnieniem czuje to dziecko na swoim brzuchu. Jest to krzyk, później jest to ukojenie. Dziecko zaczyna wąchać mamę, tak samo jak zaczyna wąchać tatę. Jest to bardzo istotne pod względem psychologicznym dla tego młodego człowieka.
0: Wspomniała pani też o jedzeniu. Jak dziecka jedzą, o dziecka. Jak tutaj to wygląda?
1: No pierwsze przystawienie do piersi jest to na sali porodowej, ewentualnie po cięciu cesarskim na bloku operacyjnym. Na bloku operacyjnym wygląda to czasami różnie, bo to stan kliniczny też jest pacjentki różny, prawda? To jest jednak operacja, nie oszukujmy się. Ale po porodzie fizjologicznym pierwsza przystawienia są to w przeciągu 2 godzin po porodzie. Najczęściej dziecko zaczyna ssać, zaczyna pobierać pierwsze te krople siary. One są bardzo ważne. To jest tak zwany, można powiedzieć, złoty strzał dla takiego noworodka, bo to mamy i jelita, tak, namnażanie się tymi drogocennymi bakteriami i substancjami, które są w mleku matki. To są pojedyncze krople, to są pojedyncze mililitry. Noworodek w pierwszych dobach życia ma bardzo malutki żołądek w wielkości, ja wiem, może z 1 złotówka, a dopiero później powiększa się i rośnie. Więc ta siara jest naprawdę bardzo istotna. To jest taki bonus dany na życie dla danego dziecka na całe życie.
0: Czasami, gdy mamy do czynienia z wcześniakami, z chorobami, takiej możliwości karmienia piersią nie ma. W szpitalu u nas co mamy, jaką mamy na to odpowiedź?
1: No mamy bank mleka kobiecego, który działa już około 2 lat. Panie dawczynie oddają swoje mleko dla naszych wcześniaków. Teraz już nawet w standardzie jest zapis, że z wyborem oczywiście jest pokarm kobiecy i pierś, ale drugim pokarmem powinno być z wyboru z banku mleka kobiecego. Więc już jest tutaj wspomniane informacja. U nas wcześniaki, które są hospitalizowane w klinice neonatologii na intensywnej terapii, czy też na wcześniakach, jeżeli mama nie posiada wystarczającej ilości pokarmu, to są karmione z banku mleka kobiecego. Pacjentki wyrażają na to zgodę, czyli mamy swoje wcześniaków, aby było właśnie karmione z banku mleka kobiecego ten pokarm. Na dzień dzisiejszy mamy to mleko, mamy dawczynię. czasami mamy mniej tego mleka, ale wówczas prowadzimy różnego rodzaju akcje reklamowe dotyczące właśnie pozyskiwania dawczyń, aby tego mleka nam po prostu nie zabrakło. My również oddajemy to mleko i współpracujemy z innymi szpitalami, które też hospitalizowane są wcześniaki. To jest Łomża, to jest Ełk, to są Suwałki, to jest sąsiadujący nasz szpital Śniadecja wojewódzki, który od nas takie mleko bierze i również korzysta z dobrodziejstwa Banku Mleka Kobiecego.
0: Wspomniała Pani o dawczyniach. Jak one trafiają do banku, czy gdzie mają się zgłosić i kto może się zgłosić, która Pani może się zgłosić?
1: Mamy na stronie naszego szpitala oraz w klinice informacje, czyli takie ulotki dotyczące kontaktu z nami, z Bankiem Mleka Kobiecego, więc przede wszystkim reklama, tak? Czyli pacjentki wiedzą o tym telefonie, można do nas zadzwonić. No oczywiście przebiegają kwalifikacje, tak? Ta kwalifikacja jest przeprowadzona z wywiadu dotyczące jej stanu zdrowia, sposobu życia, stylu życia, diety. My pobieramy badania, pobieramy mleko na posiew i taką pacjentkę kwalifikujemy. Pierwszym pytaniem, jaki zadajemy dla takiej pacjentki, panie profesorze, to jest pytanie, czy pali papierosy albo czy jest biernym palaczem?
0: To jest, myślę, że na tyle szkodliwy wpływ palenia i tudzież różnych środków, które są zawarte w dymie tytoniowym. To wszystko przenika do organizmu i później znajduje swoje ujście też między innymi w mleku, że kiedyś policzono, że to jest prawie 2000 różnego rodzaju substancji toksycznych w dymie tytoniowym, więc to niezależnie od tego, czy jesteśmy aktywnym czy biernym palaczem, szkodzi dla naszego organizmu, ale też i dla otoczenia, też pojawia się w mleku matki.
1: I zobaczy pan, jakie to jest ważne, tak? Bierny palacz, nawet bierny palacz, dyskryminuje naszą przyszłą dawczynię.
0: Też wpływa negatywnie na zdrowie w swoich współdomowników. Taki obrazek, uchylone okno, zima, i klęby dymu próbuje palić i wydmuchiwać ten dym na zewnątrz, natomiast te klęby dymu zawracają. To niestety szkodzi dla wszystkich domowników. Paleniu mówimy stanowcze stop.
1: Nie.
0: Nie. Idziemy dalej. W naszej rozmowie pojawia się cały czas POZ i położna. Jaka jest rola pani położnej w podstawowej opiece zdrowotnej, u tak zwanego lekarza rodzinnego?
1: Nowy standard wzmocnił rolę położnej środowiskowej, tak zwanego u lekarza rodzinnego. Oczywiście też położna może samodzielnie mieć praktykę indywidualną i otworzyć taki swój własną praktykę i w obrębie tej swojej indywidualnej praktyki prowadzić tą ciążę, to po pierwsze, ale opiekować się daną pacjentką. Co się zmieniło w standardzie i co się zmieniło w roli położnej? Po pierwsze, lekarz, do którego przyszła mama, czyli ciężarna, chodzi do takiego lekarza, stwierdza ciążę, już powinien od około 11-17 tygodnia zgłosić właśnie do położnej POZ-u w celu przeprowadzania pierwszych edukacji przedporodowych. I takie edukacje przedporodowe taka położna prowadzi aż do rozwiązania, bez jakichkolwiek limitów. Wcześniej były to limity. Wcześniej to było tylko i wyłącznie od 23 tygodnia. Teraz mamy od samego początku. Czyli to się zmieniło. Oczywiście położna, tak jak wspomniałam, może samodzielnie prowadzić fizjologiczną ciążę. To również było w dawnym standardzie opieki oporodowej. To zostało też powtórzone w tym standardzie. Po drugie, ogromny nacisk na karmienie naturalne. w standardzie jest ogromny jeden punkt, podpunkt dotyczący karmienia, dotyczący wskaźników prawidłowego żywienia, przystawienia do piersi, odżywiania. Bardzo duży nacisk dotyczący badania klinicznego takiego noworodka, jamy ustnej. To wszystko są zadania położnej POZ-u. Później oczywiście wizyty patronażowe zgodnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również i ze standardem. Takich wizyt jest 6. 48 godzin po zgłoszeniu od położnej do położnej. Położna ma obowiązek pojechać do mamy i sprawdzić, co u niej słychać i również zbadać noworodka. Monitoruje wagę noworodka, monitoruje żółtaczkę noworodka, stan tego dziecka, więc bada też fizykalnie noworodka i przejmuje na siebie opiekę do 6 tygodnia, tak jak wcześniej panu też wspomniałam.
0: Panowie do 6 tygodnia, panie przez całe życie. Tak. Jaka jest rola położnej w życiu młodzieży, dorosłych, bardzo seniorów, czy panie położne dalej jakby opiekują się w tej praktyce rodzinnej paniami?
1: Wydaje mi się, że na tę chwilę trochę nasze społeczeństwo nie wykorzystuje naszych kompetencji, tak samo jak i pielęgniarki, dotyczącej właśnie pracy w POZ-cie. Położna to nie tylko przyjmowanie porodów, to nie tylko i wyłącznie opieka nad noworodkiem i położnicą. Położna to przede wszystkim również ogromna rola w nauce prokreacyjnej danej pary albo kobiety, ale to również ogromna postępowanie, ogromna też taka współpraca dotycząca na przykład chorób ginekologicznych, onkologicznych. I tutaj położna naprawdę ma ogromne kompetencje, ogromną wiedzę, umiejętności dotyczącej właśnie pracy z taką kobietą. Czyli po chorobach różnego rodzaju onkologicznych, tak? Powinna taka pacjentka zgłosić się do swojej położnej POZ-u. Niejednokrotnie przede wszystkim nie wie, że może skorzystać z darmowej opieki położnej środowiskowej. Czyli nie tylko noworodek, nie tylko porody i nie tylko i wyłącznie połóg. To też i ginekologia, to również dziewczyny, które zaczynają dojrzewać, mogą się zgłosić do takiej położnej i taka położna ma w zaopiekowaniu takie właśnie też pacjentki.
0: Biorąc pod uwagę takie jakby może społeczne niedoinformowanie, nasza audycja dzisiejsza ma tytuł Czy znasz swoją położną? Czyli zapotrzebowanie takie społeczne na tą informację jest duże. W ostatnim czasie zmieniło się troszeczkę, położne dostały troszeczkę więcej kompetencji. Pani mówi o nowym standardzie. Czy możemy troszeczkę podsumować, co takiego nowego się pojawiło w pracy pań położnych?
1: Jeżeli chodzi o standard, to przede wszystkim edukacja przedporodowa, która ma miejsce już od momentu, kiedy pacjentka wie, że jest w ciąży. Bardzo duży nacisk na karmienie, naturalne karmienie. Ogromna rola również jest podkreślona osoby towarzyszącej przy porodzie oraz jej jak gdyby zadania. Duży nacisk jest również na kangurowanie dotyczące ojca dziecka, nie tylko po porodach fizjologicznych, ale tutaj już jest mowa po cięciu cesarskim. I oczywiście poród domowy i poród fizjologiczny to też jest podkreślenie atutu położnej.
0: I już znamy naszą położną. Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z własnym POZ-em. Tam na pewno pani położna jest dedykowana panią. Możemy też to sprawdzić na internetowym koncie pacjenta. Tam jest też oprócz danych naszego lekarza rodzinnego u panów pani pielęgniarki, a u pań też jest pani położna. O pasjonującej pracy pań położnych, o zadaniach, radościach i obowiązkach opowiadała pani doktor Barbara Bebko z Kliniki Neonatologii Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja dziękuję Julii i Kubie za sprawne techniczne przeprowadzenie naszej dzisiejszej audycji. Zapraszam państwa na kolejną audycję za tydzień. Dziękuję.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 26 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o zabójstwie mnicha w Światogorskiej Ławrze w Ukrainie, zajęciach z języka cerkiewnosłowiańskiego, nowym konkursie Ortfoto. W niedzielę w Światogorskiej Ławrze na Ukrainie w biały dzień nieznani sprawcy zamordowali mnicha, raniąc dwóch innych braci. Zmarły został bestialsko i wielokrotnie ugodzony nożem po wyjściu z cerkwi podczas rozmowy telefonicznej. Według świadków ostatnimi słowami zmarłego mnicha Warsonofiusza było „Sława Jezusu Chrystu”. 7 września o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem kursu nauki czytania w języku cerkiewnosłowiańskim. Szczegółowe godziny późniejszych spotkań ustalane zostaną na pierwszym spotkaniu. Zajęcia polegają na czytaniu i tłumaczeniu modlitw, fragmentów Ewangelii, tekstów liturgicznych, a prowadzi je protodiakon Wiaczesław Perek. Wystartował kolejny międzynarodowy konkurs fotograficzny projektu Kolory Prawosławia. Najnowszy projekt, który jest realizowany z błogosławieństwem Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Metropolity Ziem Czeskich i Słowackich Rościsława, nosi nazwę Kolory Prawosławia Czechii i Słowacja. Głównym celem projektu jest promowanie czeskiego i słowackiego prawosławia w Polsce i na świecie. Zdjęcia będą oceniane przez międzynarodowy zespół jury. Najlepsze i nagrodzone fotografie zostaną opublikowane w albumie pod tytułem Kolory Prawosławia, Czechy i Słowacja. Zdjęcia do konkursu przyjmowane będą do 30 listopada w 4 kategoriach. Miejsce, reportaż, ludzie i detale. Każdy uczestnik może przesłać do 6 fotografii w każdej kategorii. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursowej www.ortfoto.net.

Mamy post przed świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy, ale poza tym w kalendarzu liturgicznym środa i piątek są dodatkowo postne. Postu w te dni nie zdejmuje nawet tak wielkie święto jak zaśnięcie Bogu Rodzicy. I tak będzie w tym roku, ponieważ święto to wypada w piątek. Także grilla należy odłożyć na następny dzień. Post w piątek jest wiadomy, ukrzyżowanie. Ale skąd się wziął post środowy?

Tradycji środowy post związany jest ze zdradą Judasza, która to w Wielką Środę dokonała się w sercu niedoszłego apostoła. Wskazuje to na bardzo istotne w prawosławiu pojmowanie grzechu, który jako taki zaczyna się już w sercu, kiedy pozwalamy, aby nieczysta myśl nas owładnęła. Potem sam czyn staje się już zgniłym owocem, konsekwencją podjęcia grzesznego postanowienia, owocem, który niesie za sobą kolejne konsekwencje i tak powstaje błędne koło.

Innym głównym tematem środowego postu jest krzyż. Wskazują na to teksty liturgiczne, które tego dnia nawiązują do ukrzyżowania. Ale przecież krzyż wspominamy w piątek. To czemu jest ta środa? Otóż w żydowskiej tradycji wszystko musiało być przygotowane już 2 dni przed żądanym terminem. To samo tyczyło się narzędzi do egzekucji. Do wykonania krzyża Rzymianie potrzebowali przecież stolarza, a ten, lokalny, najprawdopodobniej był narodowości żydowskiej. Więc według tejże zasady krzyże na piątkowe ukrzyżowanie zostały przygotowane w środę. Więc liturgiczna tradycja głosi, że Wielka Środa to dzień przygotowania Chrystusowego krzyża.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Gdy się krzyżem żegnać będziesz, zlęknie się ciebie szatan, widząc tę włócznię, którą został przebodzony.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystu.